Ani, come na jak, będzie ale schuda. Ani, come na jak, będzie ale schuda. Ani, come na jak, będzie ale schuda. Ani, come na jak, będzie ale schuda.